Aleś Nowak, Rok Szkerlip, Robert Petan, Alen Boriszek, Alen Masnak, Intile Nartacz, że peti tradycjonalny festiwalczek smycha. 5 decembra u Tivoli, ustupnice na top event.pk.si i na benzyńskich serwisach Petrol.